0: International Love ni Chris Brownie murumva yo kwibana nyibigenda neza twakira umuntu wandi kwisa imwe n'iminota 31. Alo
1: Alo Mutama Santo
0: Amahoro amahoro bwana.